0: Fasa 100.3.
1: Magimume sasur yemoenge matisas ki anangochi nikitoret en kasarta age amu imuch imokchike toretonotok akot eng betusiek chemite eng tai. Kiboisie kalewenoni asikibwotyi biik akobo kamanutiet nebo kobwat akobo betusiek chebwone eng tai.
0: Mombasa 100.3.